Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104,7 FM. Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Poranne wstawanie. Polskie wybudzanie. Nasze radio 104.7 FM.
1: Nie mogę leżeć, a nie mogę stać.
0: Wstań i posłuchaj. Gramy po polsku.

0: Słuchacie naszego radia na 104.7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy w Zduńskiej Woli rusza zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego Sieradza. Strażacy będą promować kampanię Czad i Ogień na sieradzkim jarmarku powiatowym. Wiktor Sachacki, wiadomość. A na początek ważna informacja dla kierowców w Zduńskiej Woli. Wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Łódzkiej, czyli drodze wojewódzkiej 482. Na odcinku między ulicami Murarską a Konwaliową ruch odbywa się wahadłowo. Nie ma możliwości wjazdu i wyjazdu z ulic Murarskiej, Bema oraz Łaskiej. Otwarte zostały natomiast wloty na nowo wybudowanym rondzie w ulicę Konwaliową oraz Struga. Jak informuje Zduńskowolskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, w związku ze zmianami wyłączony został z użytkowania przystanek Łaska Łódzka i nie będzie uruchomiony przystanek zastępczy. Mieszkańcy proszeni są o zaplanowanie podróży z uwzględnieniem zmian. Mieszkańcy Sieradza mogą od dziś zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego w mieście na przyszły rok. Do składania wniosków na zadania inwestycyjne oraz nieinwestycyjne zachęca radny miejski Juliusz Guraj, bo z założenia zasób złotych na budżet obywatelski Sieradza ma z roku na rok rosnąć.
2: Pula środków będzie się zwiększać wraz ze wzrostem kwoty budżetu miasta. I już wiemy, że kolejny budżet obywatelski będzie też trochę wyższy niż w roku ubiegłym i taki był też cel, taki było założenie. Oczywiście będziemy też obserwować, jak będzie ten instrument funkcjonował.
1: Przypominamy, że do projektu należy dołączyć listę poparcia zawierającą co najmniej 20 podpisów mieszkańców. Druga tura naboru potrwa od 11 do 18 września. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej bo.sieradz.eu. Czad i ogień, obudź czujność. To hasło przewodnie kolejnej kampanii edukacyjno-informacyjnej, którą tuż przed kolejnym sezonem grzewczym będzie prowadziła w kraju i regionie Państwowa Straż Pożarna.
3: Myślę, że świadomość ludzi też jest coraz już większa na temat tego, że takie urządzenie, jakim jest czujka dymu, stosunkowo niedrogie, nieduże, myślę, że nawet nie przeszkadzające w budynku, gdzie tam się zamontuje, a efekt